0: Please, please, please, Sabrina Carpenter, Dolly Parton.
1: Parton.
0: Man säger Parton.
1: Ja.
0: Parton.
1: Partsbelaget.